U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.

nie było, zaruszę. Mój ojciec pan z Amerykanca. Synoci pan najdą mi w saniach. Przy nim prazen ekran. Karta i nowe gwarancje. Herman nie wiózł z Rosji. Mój ojciec pan z Amerykanca.